0: Il kikelech, li shtiachela bakel, utrokana kwi shtiachela amech, shosh, shtiachela na lesrib, li nekeshtau li kwink ut malach ebli ish nakike kwenchish kabichaleb, chokana kwi sa hospitare li neba, na ushman rilbal li halan halan shtiachel sa li kikelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kana sa chuam, rilbal shtiachel shkob li saech, ut shtiachel li kana, na ushman rayos x, shtiachela akwam, chokana kwi na ushman li chook, shtiachel li ning ut ebli kokal, ut chokana kwi shtiachel Kana nakwansa juam, nachomanli kehel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin nakachkul chisasa chol, kana Miriam Winter de Rosado, utli doctor Pedro Rosado, matesh balai, chabil sakalinaje, utjokara kuichabil nekebanok, sa hospital relineba, lishboklebal 5550-2635, lishboklebal chirulikaibs kakalonar lejunkutan aan 7722-4626, noko atin.
1: Esta es TGBT Radio Norte